Friends belong by fridges, nie jestem friends belong by fridges, nie jestem fridges, den nie jestem meta Steve Osberry, mister. Gruite koizom, stał się gruite koizom,